fẹ kẹyin ni ka gbofinro mu ani ta aye ro ba je na fẹ wo to je gbe se aso nu oju re o ti ka bayi ati wo to je gbe se o eran du ori pe fun ara re oju re ti baje olohun oba mi ti ororo